Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Mbadda mukimune, datukulanga nokubukuba.